0: siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że świat jest normalny, ale wystarczy spojrzeć na rok 1982, kiedy to podczas produkcji filmu Poltergeist ekipa techniczna postanowiła zaoszczędzić kilka dolarów i użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze w wypożyczeniu, co sprawiło, że obsada przez długi czas nieświadomie grała wśród autentycznych trupów i trudno się dziwić, że potem wszyscy wpadli w paranoję, a plan stał się miejscem tak upiornym, że nikt nie chciał tam zostać po zmroku. To był totalny obłęd, który idealnie pasuje do tego, co czujesz, kiedy w X-Vibe wjeżdża ciężki basowy beat. Więc przygotuj się na coś równie bezczelnego, bo oto Migos oraz Lil Uzi Vert i ich Bad and Bougie w twoim ulubionym X-Vibe.
1: You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money though.
2: Young Metro, don't trust you, I'm gonna shoot you.
1: Hey!

Marek z Sosnowca nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządził maraton w Kołowrotku. A życie po prostu takie jest. Dokładnie tak, jak śpiewają w tytule. W Radiu X Vibe leci That's the way it is. Anastasia Rose i Mark Kiss. Dla chomika od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

W roku 1998 doszło do totalnego absurdu, bo Tamagotchi wywołało w Japonii zbiorową histerię, a ludzie zaczęli urządzać pogrzeby plastikowym jajkom. Ten obłęd w Nightmarkach to czysty klasyk, bo kto od... i pomyślał, że martwy piksel wywoła żałobę. Teraz Big Cyc i świat według kiepskich w Radiu X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że świat jest normalny. A tymczasem w 1987 roku niejaki Max Headroom, cyfrowa twarz przyszłości, postanowił włamać się do telewizji w Chicago, co do dzisiaj pozostaje totalnym obłędem, bo nikt nigdy nie ustalił, kto krył się pod tą gumową maską. Facet wpadł w takt dziwnego szumu, bełkotał o Coca-Coli i dostał w 4 litery klapą od toalety, a technicy z telewizji nie mogli zrobić kompletnie nic, żeby go wyłączyć. To był klasyk czystego absurdu, który udowodnił, że technologia zawsze będzie ciut głupsza od troli w piwnicy. Skoro już czujesz ten chłód na karku, w X-Vibe TAS na powrót do rzeczywistości. Więc Edith Whiskers zagra Home. Niech to będzie twój bezpieczny azyl.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Marek z Mokotowa analizuje, czy to, że nie odpisałaś na wiadomość przez 4 minuty, oznacza totalny rozpad naszej cywilizacji. Więc, żeby nie spłonąć w tym deszczu emocji, puszczamy Adele i Set Fire to the Rain w radiu X-Vibe. Adele, Set Fire to the Rain. Dla Ciebie od Marka, który zdecydowanie za dużo myśli.

0: niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.
1: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check

siedzisz tam pewnie z tą swoją kawą, która smakuje jak rozpuszczony asfalt. Ale w sumie to pasuje do klimatu Nightmarek, bo w czasie audycji w X-Vibe serwujemy tylko czystą esencję absurdu. Słuchaj tego. W 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do sygnału telewizyjnego w Chicago. Gość w masce i garniturze wygadywał totalne bzdury, szydził z nudy telewizyjnej i kompletnie zdezorientował techników. Do dzisiaj nikt nie wie, kto stał za tym cyfrowym atakiem. Pewnie jakiś znudzony dzieciak z lutownicą w ręku, który chciał tylko pokazać, że świat jest dziwniejszy niż myślisz. Teraz ten beat wjeżdża prosto w twoje żyły, więc poczuj ten rytm. Ava Max i Kings and Queens lecą w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy świat za oknem dawno wyłączył światło w X-Vibe i tylko ja mam czelność nawijać do twoich uszu. W 2006 roku pewien gość wpadł na pomysł stworzenia strony internetowej, gdzie za $1 można było kupić piksel na ekranie i zamieścić tam reklamę. Alex Steele w 4 miesiące zarobił $1 000 000, sprzedając pustą przestrzeń w sieci, co pokazuje, że ludzie kupią każdą bzdurę podaną w odpowiednim opakowaniu. To totalny obłęd, jak łatwo wyciągnąć kasę z naiwności tłumów w czasie audycji. Skoro życie bywa tak dziwne jak ten cyfrowy biznes, to lepiej wlać w siebie coś mocniejszego przy dźwiękach Krzysztofa Krawczyka i jego Życie jak wino w X-Vibe.

W roku 1988 twórcy filmu Zabójcza lalka wpadli na genialny pomysł promocji i wysłali morderczą maskotkę na zakupy, co skończyło się interwencją policji i totalnym obłędem w okolicach centrum handlowego, bo ludzie nie chcieli przyjąć do wiadomości, że to tylko marketingowy chwyst w Nightmare. Więc teraz uspokój rytm przy Post Malone i T Dolla Sign w Psycho w X-Vibe.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym samym miejscu, czyli w objęciach nightmarek, gdzie rzeczywistość wygina się w sposób, którego nie powstydziłby się reżyser taniego horroru klasy B. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist, ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe były za drogie? Tak, dobrze słyszysz, aktorzy tarżali się w prawdziwych zwłokach, myśląc, że to tylko tani props z gumy, co idealnie podsumowuje całą tę naszą cywilizację zbudowaną na oszczędnościach i trupach. Teraz Lil Wayne, Drake i Future wchodzą w twój rytm z Love Me, bo w X-Vibe nawet zmarli muszą jakoś bujać się do tego bitu.

0: bitches love me.
1: Tu Radio X Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Jezu, Wiesława z Wesołej z tej strony. Utknęłam na tym treningu piłkarskim i muszę, no wiesz, coś puścić. Więc może Tyler the Creator, Kali Uchis w See You Again, featit Kali Uchis w tym waszym Radio X Vibe, bo inaczej zwariuję przy tym boisku. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

0: Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
2: Jak musisz.

roku 2004 pewien gość wsadził sobie do ucha odtwarzacz MP3 i w czasie burzy oberwał piorunem, co przeżył, ale od tamtej pory urządzenie grało w jego głowie własny nieproszony beat, co zakrawa na totalny obłęd, bo w X-Vibe nic nie jest normalne. Więc teraz Marcin Siegięciuk i zabiorę cię właśnie tam, w klimacie

Znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej dowód na twoją bezsenność. Ale w X-Vibe przynajmniej nie musisz udawać, że jesteś normalny. Czy wiesz, że w roku 1987 pewien japoński inżynier postanowił, że świat potrzebuje robota, który potrafi grać na pianinie, więc zbudował maszynę, która z chirurgiczną precyzją wygrywała utwory, wprawiając ludzi w stan głębokiego niepokoju swoim mechanicznym rytmem. To był totalny obląd, bo choć dźwięk był czysty, to widok metalowych palców uderzających w klawisze przypominał bardziej scenę z horroru klasy B niż koncert w filharmonii. Więc teraz usiądź wygodnie, poczuj ten beat i pozwól, żeby Maroon 5 zajęło się resztą w X-Vibe, bo teraz Girls Like You w wykonaniu Maroon 5 rozbrzmiewa w eterze.

0: słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.
1: Trudno tak.
2: Zero zbędnych słów. Po prostu to zostaw. X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy to dobrze świadczy o twoim zdrowiu psychicznym, ale skoro już nie śpisz, to może posłuchamy czegoś, co sprawi, że włosy staną ci dęba. W 1986 roku pewien człowiek postanowił, że filmowe efekty specjalne to przeżytek i stworzył lalkę, która miała być przyszłością kina. Niestety lalka wyglądała jak skrzyżowanie smutnego goblina z twoim wujkiem po kilku głębszych i budziła w ekipie taką odrazę, że trzeba było ją utubić w toblistym stawie, co tylko udowadnia, że niektóre pomysły powinny zostać w głowie twórcy. Nightmare to miejsce, gdzie nawet błędy przeszłości brzmią lepiej niż dzisiejsze hity. A teraz Lone Tusker i Stumbling In w X.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Hej, tu Kazimierz z Kłopotów Stanisławskich. Męczę się właśnie z wyborem muzyki na nasze wesele. Więc puszczajcie w końcu Fortnite od Taylor Swift, Post Malone, bo w Radiu X-Vibe to jedyny sensowny wybór.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Zegar wskazuje 3 nad ranem, a ty wciąż tniesz się z bezsennością, więc wbijaj w X-Vibe na dawkę klimatu, który wyleczy cię z marzeń o spokojnym śnie. Bo w 1982 roku pewien człowiek imieniem Steven Spielberg wypuścił film o przyjaznym kosmicie, a dzieciaki na całym świecie zaczęły masowo mdleć ze strachu przed gumową lalką z wielkimi oczami, co jest szczytem absurdu, bo przecież ten stwór wyglądał jak skrzyżowanie suszonej śliwki z chorym żółwiem, a jednak wywołał zbiorową histerię, niczym wczesna wersja wirusowych treści z internetu, zanim ten jeszcze stał się toksycznym ściekiem. Teraz w X-Vibe serwuje ci ten

Dobra, pora zawinąć ten cyrk, bo słońce zaraz zepsuje nam cały klimat, a przecież wiesz, że światło dzienne to tylko kolejna iluzja dla naiwnych. Pamiętasz rok 2004 i wielki powrót lalki Furby, która miała stać się śpiegiem w każdym amerykańskim domu? Agencja Bezpieczeństwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych oficjalnie zakazała wnoszenia tych futrzastych stworów do swoich biur, bo ktoś wymyślił, że te zabawki potrafią nagrywać rozmowy i odtwarzać je po powrocie do domu. Absurd, prawda? W sumie to tylko plastiki, trochę elektroniki, która w rytm jakiegoś pokracznego bitu miała udawać inteligencję. Ale strach przed podsłuchem był silniejszy od logiki. Teraz Meduza i Good Boys zaserwują ci Piece of Your Heart. Niech ten kawałek zostanie z tobą.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

to tequila, masz w głowie tylko wir, a I Find The Way to jedyny sposób, żebyś trafił do domu. Serio? Przestań wreszcie tyle pić. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

to był Louis Capaldi i Before You Go w X-Vibe. Czy wie, że ten gość w wieku 17 lat pracował w kuchni i zmywał naczynia, zanim stał się znany? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręca się Fatboy Slim. Zostań z radiem X-Vibe. Bird of Prey.

Marek z osiedla leśnego przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął dwa miejsca parkingowe swoim SUV-em. Więc dedykujemy mu How Do I Say Goodbye, Dina Lewisa. Bo skoro już tak parkuje, to chyba czas najwyższy, żeby wreszcie pożegnał się z prawem jazdy i nauczył parkować w granicach linii. A ten kawałek w radiu X-Vibe leci właśnie od Marka, dla sąsiada, żeby zrozumiał, że pożegnanie

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Askarow, right now, na, nie zdążyłeś nawet przemyśleć swojego życia, to teraz w Let's Go Magalęcha po prostu udawaj, że masz jakiś plan. Totalny obłęd w Radio X-Vibe.

0: aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra.
1: Hello boys and girls, my name is Fatlip, and this is my friend Sammy the Salmon.
2: What to do?
1: Today, we're gonna teach you some fun

0: Who's hungry?
1: Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

napisał wiadomość do swojego szefa, w której zamiast o raporcie napisał o rapowaniu, przez co w biurze zapadła niezręczna cisza. Więc puszczamy Culture Club i ich Do You Really Want to Hurt Me, bo chyba faktycznie lepiej byłoby zniknąć. A ten kawałek w Radiu X-Wipe dedykuję szefowi od Marka.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

to był Sean Paul i Like Glove, X-Vibe. Wiedziałeś, że on, zanim zajął się rapem, był zawodowym pływakiem i reprezentował Jamajkę? Teraz następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wraca Eagle Eye Cherry. Zostań z radiem X.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

2X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, obiecując, że w końcu przestanie zamawiać pizzę o 3 nad ranem. A ten utwór ma go wreszcie zmobilizować do wyjścia z domu, więc lecimy z Heart Attack i kawałkiem Get Me Going, który dla samego siebie dedykuje ten niepoprawny nocny Marek. Tylko w Radiu XY.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był Tom's Diner w wykonaniu Annen May Canterite i Giant Rooks w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Henning May ma tak niski głos, bo podobno dużo palił jako nastolatek, co brzmi jak przepis na chrypkę, a nie na karierę. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Enya. Zostań w radiu X.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

najpierw calm down, a potem wrzeszczysz w niebogłosy, że talking loud and clear. Wiesz, że twój terapeuta ma już dość twoich nastrojów, prawda? Radio X Vibe.

Can't Stop the Feeling doprowadziła Cię do szału, to Boom Shakalak jest oficjalnym egzorcyzmem na Twoje złe samopoczucie. Nie dziękuj, po prostu przestań kręcić głową. Radio X

0: al culo.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.
1: X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To było The Code od Nemo w X-Vibe. A wiedziałeś, że ten gość w wieku 6 lat zaczął uczyć się gry na skrzypcach? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę poleci Kylie Minogue i Ronin. Zostań w radiu X-Vibe.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

Marek z Radomia przysłał wiadomość dla swojej sąsiadki Grażyny, żeby w końcu przestała wydzwaniać do niego w sprawie niedziałającego domofonu. Bo skoro Charlie Puth śpiewa One Call Away, to wystarczy jeden telefon, żeby fachowiec wreszcie naprawił ten zepsuty mechanizm i przywrócił spokój w klatce. To był Charlie Puth i jego One Call Away dla Grażyny od Marka. A wy słuchacie tego w Radiu X Vibe, gdzie każda nuta ma swoje praktyczne zastosowanie.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Najpierw Another Love, bo przecież jedna ci nie wystarczyła. A teraz Mirror, Mirror, żebyś wreszcie spojrzał na siebie i zrozumiał, dlaczego znowu jesteś singlem. Radio X Vibe.

Józefa z Wołomina z tej strony. Sprątam właśnie po tym czwartolipcowym grillu i wiesz, muszę coś puścić, żeby nie zwariować, więc może Two Hearts od Kylie Minogue w Radio X Vibe, bo inaczej usnę przy tych niedojedzonych sałatkach.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

był Roger Sanchez i Another Chance w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość w młodości dorabiał jako DJ na prywatkach w Nowym Jorku, zanim stał się ikoną house? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Trey Songz. Zostań z radiem X-Vibe. Put your hands in the air, trigger. Put your hands.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

xvibe.pl.

0: To był Truth Hurts od Lizzo w X5. Wiedziałeś, że ona zanim została gwiazdą, grała na flecie klasycznym w orkiestrze? To już są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręci nas Entrance. Zostań w radiu X5.
1: Oh yeah, check it out. Give me a D. D. Give me a I. I. Give me a S. S. Give me a C. C. Give me a O.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Marek z bloku na Ursynowie prosi o dedykację dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że jego wydech w starym aucie to budzik dla całej okolicy, więc dedykuje mu utwór Bros pod tytułem When Will I Be Famous, bo może chłopak po prostu liczy na to, że w końcu ktoś go w tym hałasie wreszcie zauważy. A my słuchamy tego w Radiu X-Vibe.

Matter what? Obiecywałeś, że będziesz sprzątać, a teraz nagle as long as you love me? Serio? Przestań manipulować moimi uczuciami, bo zaraz wyłączę ten nadajnik. Radio X Vibe.

Skoro That's What I Like to szczyt Twoich ambicji, to czas najwyższy move it up i w końcu ruszyć tyłek z tej kanapy. Życie samo się nie przeżyje, a my nie mamy całego dnia. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To było Feels Like I'm Falling in Love od Cold Five, Fix Vibe. Chris Martin podobno nauczył się grać na pianinie dopiero jako dorosły, więc może jeszcze nie wszystko straczone. Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Dire Straits. Zostań z radiem X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Najpierw Baby Boy, a potem Saturday Night, czyli od pieluch prosto na melanż. Nie pytaj, jak to możliwe, bo sam nie wiem, kto układał te playlistek. Radio i

0: wszystko jest już niczym.
1: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

Marek z Żoliborza przesyła wiadomość do tych wszystkich podejrzanych powiadomień o niedostarczonej paczce, które atakują go częściej niż deszcz w listopadzie, więc dedykuje im utwór No Rain od Blind Melon, żeby w końcu przestały mu zawracać głowę i dały zaznać trochę spokoju. W radiu X-Wipe.

To był Best Song Ever w wykonaniu One Direction w X-Vibe. Wiedziałeś, że Harry Styles ma 4 sutki? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Lone Tusker. Zostań w radiu X-Vibe.

szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To było Is It Over Now, Taylor Swift of X-Vibe. Wiedziałeś, że Taylor napisała swój pierwszy utwór w wieku 12 lat, używając do tego starego programu komputerowego? To tyle z muzycznych lekcji, teraz lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wraca ABC. Zostań z radiem X-Vibe.

Po Sicko Mode masz ochotę wyjść z siebie, a zaraz potem I'm so excited. Chyba, że to tylko reakcja na twoją poranną kawę, która smakuje jak rozpuszczony plastik. Totalny obłęd w Radiu X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

wspinaczka na The Hills kończy się zazwyczaj zadyszką i potrzebą tlenu. Ale hej, it feels so good, gdy wreszcie siedzisz i nic nie musisz. Totalny obłęd. W Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

był happy ending od Crystal Rock i ekipy w X-Vibe. Czy wiesz, że Crystal Rock to tak naprawdę dwóch producentów, którzy zaczynali od muzyki trance, zanim przerzucili się na to, co grasz teraz? To były następne hity dla pokolenia X. A zaraz usłyszysz Tok Tok. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może zapomnieć, jak 3 lata temu gość w srebrnym kombi zajechał mu drogę na światłach. Więc dedykuję mu Until I Found You Stevena Sancheza, bo w końcu znalazł go w swoich wspomnieniach i wybaczył to nagłe hamowanie. A teraz w Radiu X-Vibe leci właśnie ten utwór dla tamtego kierowcy od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

kurde, Sebastian zmęcikała tutaj. Pakuje te kartony od rana i... No, muszę puścić coś na pożegnanie, więc wrzućcie The Freshman od The Verve Pipe, bo tylko to mnie tu jeszcze trzyma w tym całym Radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: Listen to me.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był On Our Own Bobby'ego Browna w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet w młodości był zawodowym tancerzem breakdance? To były czasy. A teraz czas na następne hity dla pokolenia X. Przed nami Halsey, więc zostań z radiem X-Vibe.

To był Bad Habits od Lone Tasker i Victorii Voss w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lone Tasker to tak naprawdę projekt zainspirowany dawnymi wyprawami na pustynię, a nie żadne słonie? To następne hity dla pokolenia X. Wjeżdża klik. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojej byłej. W końcu każdy wie, że Uptown Girl to hymn o dziewczynie, która dosłownie mieszka na ostatnim piętrze wieżowca i odcina ci dostęp do windy, żebyś musiał wchodzić po schodach z zakupami. To absolutny klasyk o walce z windziarstwem i miejskim wykluczeniem. Więc niech każdy, kto musiał wnosić zgrzewki wody na 10. piętro, poczuje ten ból razem z nimi. W radiu X-Vibe wróci Westlife, Uptown Girl, dla byłej dziewczyny od Marka. Obyś w końcu zainstalowała domofon, bo dźwiganie tych siat to czysty obłęd.

X-Vibe to jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

0: Some people uważają, że to była dobra nuta.
1: Ale this is what you came for.
0: No cóż, przynajmniej nie musisz już dłużej udawać, że masz dobry gust. Radio

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Witajcie na antenie Radia X-Vibe. Przy mikrofonie Aleksandra Drogokupiec. Dzisiaj z małymi problemami technicznymi, ale słyszeliście przed chwilą MGMT, Electric Feel. Jest to dzisiaj trochę, można powiedzieć, poszło do świata, nie tylko elektroniczne, ale różne podmioty posłuchacie. Na przykład mam listę pełną różnych tutaj utworów. A więc to utwór dosyć nowoczesny z roku 2007 i jest to utwór, który pochodzi z Stanów Zjednoczonych, więc najpierw bardzo daleko, aż do Stanów Zjednoczonych. Mamy tutaj trochę gierona, trochę psychologicznego popu i tak. No to piosenka taka naprawdę praktycznie uczucie i można tak zrozumieć piosenkę. Jest też pozytywnym utworem. Chciałam podać na początek, żeby trochę obudzić przed studiami, intensywnymi godzinami, bo dwie godziny przed nami. A to jest zawsze dla mnie pozytywny kawałek, więc chciałam dzisiaj wam tak, powiedzmy, ten wieczór osłodzić dobrą piosenką. I jeszcze raz was witam, tu Aleksandra Drogokupiec. Będę dzisiaj do was mówić przez dwie godziny. No, może nie przez dwie godziny, bo muzyka będzie trochę wypełniać po to, żeby mogła chwilę wziąć oddech i napić się wody, żeby nie stracić głosu i do was nadal mówić. No i teraz kolejny kawałek i utwór. Znalazłam trochę dla was bardziej taką, powiedzmy, taką wersję zremiksowaną, bo czasami sięgam po takie remiksy. No i Massive Attack jest to utwór, który pochodzi z Wielkiej Brytanii. Ich piosenki są bardzo takie specyficzne, ale też mają dużo różnych styli, które proponują. I Teardrop jest to utwór bardziej taki mroczny, ale ja lubię bardzo szukać też właśnie takich zremiksowanych bądź zmiksowanych utworów. I Mazaroni Dub jest to utwór też one instrumental, zaproponowany właśnie przez Massive Attack, w ogóle w innej odsłonie totalnie. A jak wiemy, gatunek Massive Attack bardzo lubi trip-hop, właśnie modeliczne przez takie klimaty. No, Teardrop jest takim utworem właśnie mrocznym, bo jest o stracie, o tęsknocie, o bólu. Bardzo tekst wykorzystuje poetyckie, symboliczne obrazy, które można właśnie sobie gdzieś wyobrazić. No i dzisiaj chciałam właśnie wam tak trochę pokazać, jak bardzo są podobne do siebie utwory i wokaliści, i zespoły z całego świata. Jak się wzajemnie inspirują. I Massive Attack jest doskonałym przykładem tego, że można się od nich uczyć, więc polecam, żeby się inne zespoły inspirowały Massive Attack, bo oni naprawdę robią dobrą robotę. I taka ciekawostka, bo nie byłabym sobą, jakbym ciekawostek nie miała, a z rękawa zawsze wyciągam jakieś ciekawostki. Teardrop powstał z udziałem Elizabeth Fraser, wokalistki zespołu Cocktail Twins, i jest bardzo charakterystyczny jej wokal w tym nagraniu. I tak jak powiedziałam, jest to Wielka Brytania, a u mnie bardzo dużo się pojawia utworów z Wielkiej Brytanii, bo jakoś bardzo lubię te klimaty muzyki elektronicznej, też tych takich klimatów, które gdzieś tam królują w Wielkiej Brytanii, i muzyki takiej właśnie undergroundowej, albo muzyki, która gdzieś się budzi wieczorem. Wieczorem, kiedy ta Wielka Brytania już zaczyna żyć właśnie takim nocnym klimatem, dlatego te klimaty tu są bardzo takie, powiedzmy, na szczycie w tej audycji, ale bardzo nie lubię się ograniczać. Zawsze mówię, że dźwięki z taśmy to jest audycja, w której nie ma nudy. I tak się staram zawsze przekazywać wiele różnych fajnych ciekawostek i muzyki. No i mam nadzieję, że wam ta muzyka dzisiaj wpadnie w ucho. Polecam sobie po prostu odkrywać, nawet jeśli słuchacie disco polo albo rapu. Powiem szczerze, że ja słucham rapu też czasami. Też słucham niektórych utworów, ale ta audycja jest taka bardziej właśnie skupiona na
takich, powiedzmy, trzech, czterech gatunkach moich ulubionych. I chyba rap by się gryzł z tą muzyką elektroniczną. Tak myślę, że mogliby się trochę pogryźć, a nie chciałabym, żeby ci wokaliści się pogryźli albo jacyś muzycy w mojej audycji, bo ona ma tutaj przekazywać raczej pozytywne emocje, o. Ale negatywne też w takim sensie bardzo pozytywnym, jeśli chodzi o utwory mroczne, na przykład jak Massive Attack. Dobrze, już koniec tu mojego mówienia, bo mówię, a muzyka czeka w poczekalni. I jeszcze raz Teardrop, Matt Professor, Mazaruni, Instrumental Mix. Trochę w innym klimacie Massive Attack, ale jednak Massive Attack.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Witam, wracam do Was z powrotem z porcją fajnych piosenek. No mam nadzieję, że dla Was będą fajne. No i mam nadzieję, że nie zasnęliście przy prawie 6-minutowym utworze Massive Attack. Ja powiem tak, przy Massive Attack się nie zasypia, Massive Attack się słucha i się medytuje do ich muzyki trip-hopowej, bo myślę, że właśnie chodzi o to w trip-hopie, żeby trochę się zrelaksować przy ich muzyce i trochę potańczyć do niej z zamkniętymi oczami i myślę właśnie, że Massive Attack robi dobrą robotę, jeśli chodzi o taką trochę psychodeliczną, medytacyjną podróż, którą my odczuwamy słuchając Massive Attack. A teraz coś podobnego w klimatach takich podróż, takich powiedziałabym chilloutowych, ale ta piosenka jest bardziej taka żywsza, energetyczna i pozwalająca też nam odczuwać takie fajne emocje. Tame Impala, zespół, który pochodzi z Australii. Jest to zespół, który jest u mnie naprawdę wysoko, jeśli chodzi o ulubione utwory, ulubione zespoły. Poprawia się tu nie zespoły, tylko wykonawcę, bo tutaj bardzo często też ja się poprawiam przy tym, bo Tame Impala brzmi jak zespół, ale jest to jeden pan, który wygląda w ogóle jak Jezus. Dużo osób też tak patrząc na jego wygląd mówi, no tak, długie włosy, broda, normalnie jak Jezus obrazka, ale nie, to jest nie Jezus, tylko Kevin Parker, który stworzył utwór Loser. Właśnie Loser, który pochodzi z płyty Dead Beat, jest to utwór Tame Impali, tak, Kevina Parkera, który kryje się pod tą nazwą, która po prostu soczyście brzmi tak, żeby nazwać ją zespołem, ale już postaram się nie popełniać tego błędu, bo nie chciałabym, żeby wykonawca się obraził za takie błędy, a ja bardzo go cenię. Gatunek to jest właśnie taki bardziej psychodeliczny. Oni bardzo lubią eksperymentować muzyką i to mi się podoba, bo ja naprawdę jestem otwarta na muzykę i nie lubię takiej nudy muzycznej. No i uważam, że fajnie mieć taką odwagę w eksperymentowaniu muzyką, jaką ma właśnie Tame Impala. Neopsychodelia, psychodeliczny rock, nawet zalążek synthpopu tam usłyszycie. To jest właśnie Tame Impala, który bawi się muzyką. No a powiem wam, że no tak teraz ten Tame Impala wszedł na szczyt i bardzo dużo piosenek jest trochę takim wiralem. Czy dobrze, czy źle? Bo jedni podążają za modą, inni nie podążają za modą, ale jednak Tame Impala nie stracił w moich oczach, dalej go słucham. Jest to utwór Loser, który bardzo fajnie tak brzmi autoironicznie, bo w swoim utworem, ale też tekstem, tak fajnie pokazuje spojrzenie na własne niepowodzenia i presję, żeby w życiu coś osiągnąć, dlatego tak troszkę tytuł nam podsuwa to właśnie o zagubieniu trochę w takich czasach właśnie, jakie mamy. Więc tak Tame Impala właśnie tym takim głośnym Loser podkreśla to o poczuciu przegranej, trochę zagubieniu, trochę zmaganiu się z własnymi słabościami i właśnie Kevin Parker przedstawia to właśnie za pomocą takich emocji. Ale ja powiem wam, że szczerze, tak dla mnie też dźwięk jest ważny i naprawdę dużą rolę odgrywa tu dźwięk w tym wszystkim. A więc zanurzcie się jeszcze raz w muzyce Tame Impali, czyli tak zwanego Kevina Parkera z piosenką Loser.

I tak właśnie brzmiał Tame Impala ze swoim zmysłowym głosem, który ma nas w nas w zasadzie wzbudzać pozytywne emocje. Jest trochę taki właśnie relaksacyjny ten utwór. No i powiem wam szczerze, że zawsze mi się kojarzy z wakacjami, mimo tego, że niestety zmierza do nas jesień. Chociaż powiem wam, że lubię tą jesienną otoczkę, te kolory, kawę dniową, i Halloween, i to są takie właśnie fajne właśnie takie strony jesieni. Ale jednak jestem osobą, która lubi, jak jest ciepło, i ten Tame Impala zawsze mi się kojarzy z tym dobrym czasem, takim wakacyjnym, i puszczam sobie go też w jesień, żeby wyobrazić sobie, że są wakacje. Nie zawsze działa, ale polecam. Polecam, jak ktoś lubi sobie wyobrażać, że jest ciepło, jak jest na dworze lodówka po prostu. Ale nie o lodówce, tylko o muzyce. Jest jeszcze inna strona świata, którą bym chciała wam pokazać, więc lecimy z Australii do Hiszpanii, tak właśnie z lodówki, z zimnego kraju do ciepłych klimatów hiszpańskich. Może tam nam się zrobi ciepło. Tak, i to właśnie jest Manny Chao. To jest bardzo fajny artysta, który wzbudza nas naprawdę pozytywne emocje. Tam nie ma w ogóle smutku u niego, bo chyba, że jest jakiś zakryty. Ale jego po prostu muzyka i jego słowa i jego temperament hiszpański naprawdę fajnie wpływa na drugiego człowieka, jak się go słucha. Więc zapraszam was za chwilę do przesłuchania tego utworu, ale powiem wam najpierw, jak fajnie brzmi jego głos i o czym jest piosenka Bongo Bong. Jest to bardzo taki lekki z jednej strony i żartobliwy sposób o muzyku, który opuszcza rodzinne strony i próbuje odnaleźć się w świecie. No i bohater wspomina czasy, gdy był popularnym jeszcze artystą grającym na bongo, dlatego Bongo Bong, a następnie opisuje swoją samotność i życie z dala od domu. No i piosenka ma, no właśnie tutaj piosenka ma ten melancholijny tekst, ale bardzo też swobodną i rytmiczną formę. No i to jest właśnie to. Takie charakterystyczne dla Manu Chao połączenie refleksji nad życiem z muzyką inspirowaną różnymi kulturami. A że dzisiaj lubimy sobie latać po świecie, no to właśnie taką piosenkę stwierdziłam, że dam jako hiszpańskie klimaty, bo jest to jeden z moich naprawdę ulubionych utworów i też mi się kojarzy z taką ciepłą atmosferą, którą wprowadza właśnie Manu. No jest w ogóle Francuzem z pochodzenia i to jest zabawne, bo ja powiedziałam wam, że Hiszpania i ja tutaj wam nasunęłam Hiszpanię, ponieważ ten utwór jest trochę bardziej hiszpańsko-francuski, ale jednak ja bym powiedziała, że więcej ta piosenka ma w sobie hiszpańskich klimatów, bo też jest tu też fragment, który on śpiewa po hiszpańsku, bo on bardzo lubi mieszać u siebie te języki. To też jest fajne, że tak eksperymentuje. Aczkolwiek ja wam wolę powiedzieć sobie z Hiszpanii i jeszcze raz

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Mam nadzieję, że zrobiło wam się gorąco, słuchając Manu w ten trochę już taki chłodny wieczór. No i o to właśnie chodziło, żeby w tej Hiszpanii przez chwilę, powiem tak, poczuć letni klimat. A teraz niestety, ale ochłodzimy trochę ten klimat muzyczny z Lekeli, która jest bardzo taką artystką, która nie ogranicza się do muzyki i lubi eksperymentować przez indie pop, przez elektropop, nawet trochę czasami gothic popu usłyszycie u niej. Bardzo dużo jest tych gatunków muzycznych. Czasami mówimy tylko na muzykę o pop, czy disco, czy synthpop, a jest naprawdę jeszcze więcej tych gatunków, o których na co dzień nie mówimy, dlatego też lubię wam tak ciekawostkowo dodawać gatunki, których właśnie nie używa się na co dzień bardzo często, a artyści muzyczni używają u siebie tych gatunków. Szwecja, zimny kraj, ale muzyka nie musi być aż taka chłodna, chociaż Eiffel Rivers brzmi bardzo chłodno i nawet ten teledysk jej jest trochę taki chłodny i zdystansowany, ale to nie znaczy, że nie można do niego potańczyć. Oczywiście, że można, bo Eiffel Rivers nawet miało przerobiony swój kawałek, zremiksowany przez belgijskiego DJ-a The Magician z 2011 roku. No i właśnie taki melancholijny oryginał przekształcił się w bardziej taneczny numer w stylu house'owym lat 90. I to jest taka ciekawostka. Ale wracając do tej piosenki oryginalnej Lekeli. Jest to utwór o bardzo silnym pożądaniu, oddaniu i pragnieniu bycia blisko drugiej osoby, więc to jest utwór o miłości, więc on nie jest aż taki chłodny, ale tekst jest bardziej taki właśnie uczuciowy, no i to może właśnie jest przykład tego, że artystka ze Szwecji nie musi robić takich utworów przypominających jej kraj. Także jeszcze raz zapraszam was do posłuchania I Follow Rivers. Jest to utwór, no, który zrobił bardzo dużą furorę też nawet w Polsce. I nawet bardzo często można było go w radiu słuchać. Więc zapraszam jeszcze raz. Lecimy do Szwecji z Lekeli.

No nie tak chłonna piosenka jak Kraj, z którego pochodzi i artystka, i piosenka, ale za to bardzo żywiołowa piosenka. Więc jak widzicie, Kraj nie musi być stereotypowo taki jak muzyka. Mam nadzieję, że trochę się wytańczyliście, wyśpiewaliście albo po prostu słuchaliście. Wszystko jest fajne i muzyka jest po to właśnie, żeby ją odbierać tak jak się chce na własny sposób, bo to jest właśnie muzyka, można tańczyć, można słuchać, można śpiewać do muzyki. I nie mówiłam wam, ale wracamy do Wielkiej Brytanii. Powroty są fajne do krajów, gdzie muzyka jest dobra, a więc stwierdziłam, że wrócę do Wielkiej Brytanii, do Massive Attack dzisiaj ponownie, bo warto do niej wracać, ale tym razem no z taką bardziej piosenką i albumem bardziej takim pozytywnym niż mrocznym, który reprezentuje w ogóle trochę bardziej taki inny trip-hop Massive Attack, w którym jest też dużo takich wokalnych dźwięków. Dużo wokalu Trickiego, o, w ten sposób chciałam powiedzieć. Chciałam w ten sposób powiedzieć, że Tricky właśnie tam też się pojawia. A jak wiecie, on był w Massive Attack, był członkiem, byłym członkiem Massive Attack. Więc jak ktoś bardzo lubi ich zespół, no to właśnie wie, że Tricky właśnie był z nimi, dlatego bardzo podobnie brzmi, jak słyszycie jego samego, bo również solowo śpiewa. I Karma Koma jest to utwór, który bardzo lubię, aczkolwiek dzisiaj usłyszycie go w takim trochę duecie z Uncle Situation, dubowa wersja, która została tak właśnie fajnie zmiksowana i ja uważam, że to jest bardzo fajna konwencja, jeśli chodzi o muzykę i połączenie właśnie tego wszystkiego w innej trochę wersji. Też mi się podoba ten utwór. I właśnie to jest utwór wydany w 1994 roku, więc bardzo dawno temu, a dalej czuć taką świeżość tego utworu i nie wiem, ja też właśnie bardzo lubię Karma Komę w takiej oryginalnej wersji, gdzie kojarzy mi się też z takim dobrym, fajnym vibe'em i klimatem, ale nie powiem wam, że tutaj to tak ta piosenka jest bardziej taka żywiołowa, może bardziej taka wolniejsza niż oryginał, ale jednak ma coś w sobie. I sam tytuł nawiązuje do karmy i konsekwencji własnych działań, dlatego Karma Koma jest to bardzo eksperymentalny utwór i właśnie Karma Koma jest takim utworem, który pokazuje charakterystyczne połączenie hip-hopowego rytmu, dubowych basów i mrocznej elektroniki. No i tu właśnie pokazują Massive Attack, że oni potrafią w muzykę nie tylko mroczną, ale potrafią eksperymentować i tego się nie boją. I właśnie o to chodzi w muzyce, żeby się nie bać, tylko eksperymentować. I jeszcze raz was zapraszam do Wielkiej Brytanii z Massive Attack.

0: X Vibe. Nie, to nie pomyłka.
1: Koma, koma, karma, koma. A teraz zapytam się słuchaczy. Jesteście team słodycze czy team słone przekąski? Bo powiem wam, że...

polecieli do Niemiec. Do Niemiec, żeby posłuchać Alphaville. Kiedyś wam wspominałam już i pamiętam dobrze, że wam wspominałam, że byłam na koncercie Alphaville. Jest to zespół, który bardzo lubi się spóźniać na koncert i to bardzo, bardzo lubi się spóźniać. To nie tak, że 5 minut, ale nawet potrafi mieć pół godziny odsuwę. I właśnie tego za to zdążyłam bardzo szybko wybaczyć ich długiego spóźnienia. I taka jestem ciekawa właśnie, czy ktoś z was może kiedyś był na ich koncercie i doświadczył tego spóźnienia, czy oni to robią notorycznie, czy nauczyli się na tych swoich błędach, żeby zegarek jednak mieć na rękach. Bo jednak fajnie jest, jak przychodzi się na koncert i nie jest się taką osobą, która musi się niecierpliwić, bo jest na swoim takim też, takim swoim, no może nie ulubionym, ale zespole, który się lubi i się czeka. Więc jeśli ktoś z was był i doświadczył tego, to podzielcie się historiami. W ogóle właśnie tak a propos dzielenia się i pomarudzenie o swojej muzyce ulubionej, polecam wam, żebyście tutaj pomarudzili w naszym kąciku marudzenia, który właśnie po to jest na naszej stronie Gradia X-Vibe. Na samym dole, jak zjedziecie, to zobaczycie czat, na którym bardzo często coś się dzieje i bardzo często tam dużo jest różnych dyskusji na temat muzyki. Wracając do Alphaville, tak jak mówiłam, byłam na koncercie ich we Wrocławiu kiedyś i był to koncert bardzo taki nostalgiczny, bo nie tylko Forever Young, tak jak ich trasa się nazywała, ale też po prostu taka nostalgia, no bo jest to zespół jednak taki klimatyczny, jeśli chodzi o takie dawne lata. I utwór Big Japan, który za chwilę usłyszycie, niemieckiego zespołu Alphaville, jest utworem z lat 80., 84 rok, z albumu Forever Young, debiutancki album zespołu, wydany w 84 roku. I tutaj już bardziej będzie synth-popowa muzyka, new wave, bo chciałam wam też trochę tutaj wpleść muzyki takiej synth-popowej i starych kawałków do muzyki elektronicznej, żeby trochę przepleść ten muzyczny autokar, który jedzie przez cały świat. I Big G in Japan opowiada o marzeniu o takiej ucieczce, sławie i rozpoczęciu nowego życia, więc to nie jest nic wspólnego z Japonią, bo Big in Japan, tylko to jest trochę taka gra słów. No, tekst przedstawia nieco surrealistyczną historię dwojga ludzi próbujących wyrwać się z trudnej rzeczywistości, a Japonia jest tutaj przede wszystkim symbolem odległego, egzotycznego miejsca i wyobrażonego sukcesu. I właśnie tutaj jest bardziej symbolem Japonia niż tym, że oni pojechali do tej Japonii. A więc zapraszam was jeszcze raz, lecimy do Niemiec skosztować fajnych słodyczy.

0: Mam nadzieję, że utwór dla Was był słodki, ale zarazem też słony i tak właśnie fajnie, kreatywnie wypowiedziała to jedna z słuchaczek. Zgaduję, że to słuchaczka Megi. Chociaż nie wiem, jak się mylę, to można napisać, bo nie wiem, kto tam się kryje za tym pseudonimem. Aczkolwiek pozdrawiam słuchaczkę, która fajnie, kreatywnie, bądź słuchacza, który kreatywnie wypowiedział słowa, które pasują, myślę, że pasują do piosenki. I Alphaville tak właśnie odbiera. Ja też tak odbieram Alphaville, że mają swoje dwie strony. A teraz lecimy... Lecimy w drugą stronę i myślę, że znowu do tej Wielkiej Brytanii, którą bardzo lubię, no tam muzyka ze mną często zostaje. Tak samo Chemikale, którzy są dla mnie po prostu tacy energetyczni. Trochę jest takiej muzyki, do której można poskakać. The Chemical Brothers to oferuje, ale oni mają bardzo dużo swoich też stron muzycznych, gdzie jest trochę muzyki takiej elektronicznej, trochę psychodelicznej, trochę techno, które też lubię. Out of Control jest piosenką taką właśnie no, psychodeliczną, bardziej powiedziałabym taką elektroniczną. A Wielka Brytania lubi taką muzykę. 99 rok, album Surrender, Big Beat, trochę elektroniki, trochę techno, trochę psychodelicznego rocka i to jest to, co lubię, czyli eksperymentowanie muzyką. Piosenka jest taka, tak jak brzmi tytuł, Out of Control, czyli trochę o utracie kontroli i przekraczaniu własnych granic, więc ten tekst może i ta piosenka może kogoś motywować, jeśli ktoś chce przekroczyć to takie pozytywne swoje granice. Jest to taka piosenka dosyć nawet imprezowa, ale też wokal w tej piosence nadaje piosence rockowy charakter i to jest bardzo fajne, że z taką elektronicką oni to zmieszali. Ciekawostka jest taka, że w utworze śpiewa Bernard Sumner z New Order. To jest fajna ciekawostka, nawet wcześniej o tym nie wiedziałam, dzisiaj to odkryłam. I pojawia się Bobby Gillespie z Primal Scream. Jest to też taki fajny zespół elektroniczny, trochę psychodeliczny. I zobaczcie, jak tutaj fajnie połączyli się różni artyści i stworzyli razem muzykę elektroniczną i z charakterystycznym takim brzmieniem brytyjskiej sceny rockowej również. A więc porzućcie teraz kontrolę własną i posłuchajcie Out of Control, The Chemical Brothers. Zapraszam Was do słuchania.
1: Compañeros, nuestra ruta ya no es la del miedo. Es una revolución humana, una invitación para aquellos que no quieren escuchar. Nuestro camino es la liberación ante una insaciable globalización que quiere vernos morir en un desierto de soledad.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Straciliśmy kontrolę chyba wszyscy, a nawet tutaj widzę, że się bardzo pobudził czat i bardzo mnie to satysfakcjonuje, motywuje zarazem i cieszy, że są tutaj widzę fani różnorodnej muzyki. I witam Nikitę. Słyszałam, że Nikita to jest greckie męskie imię. Bardzo ciekawe, takie nietypowe. Nietypowe imię. A więc Nikita, witam cię, porzuciłeś kontrolę. Ja też chyba porzuciłam przed chwilą, słuchając The Chemical Brothers. I jak chcesz, to podziel się z nami, jaką masz tam płytę na szafce. Może akurat jest to płyta, którą przed chwilą słyszałeś, może ta piosenka akurat, może, a właśnie trafiłam w twój gust, możesz się pochwalić swoją płytą, którą trzymasz u siebie w domu, więc bardzo się cieszę, że teraz akurat, nie wiem, moja intuicja mi mówi, że dopiero teraz przyszedłeś i akurat biłeś o ten utwór, tak? Nie mylę się. A więc tak, dzisiaj The Chemical Brothers usłyszeliście pierwszy raz. Wielka Brytania dzisiaj zaskakuje coś. Chyba będę często jeździć do tej Wielkiej Brytanii muzycznie. A więc nie tylko Wielką Brytanią żyjemy, trzeba też dać innym szansę muzycznie i po prostu poznawać muzykę. A więc lecimy znowu. Znowu do Australii, bo ja powiem wam, że Australia też ma bardzo dobrą muzykę. Bardzo dobrą ma muzykę Australia, taką właśnie elektroniczną, psychodeliczną. I powiem wam, że nawet nie wiem, że to jest kraj z jednej strony niby chłodny, a z drugiej strony bardzo często są tam pożary. Już nie będę mówić tu o katastrofie, nie chcę już w takie tematy tu wchodzić, katastroficzne, ekologiczne, bo no, rozmawiamy o muzyce, nie o ekologii. Już, żebym polecała dosyć bardzo daleko. Ale bardzo mają zespół, który tam się narodził, czyli, uwaga, Empire of the Sun. Z utworem We Are the People. Jest to tak utwór pozytywny. On mi się kojarzy właśnie jeszcze z takimi czasami gdzieś tam wczesnej młodości. Ja nie mówię, no nie jestem jeszcze osobą może mam trochę siwych włosów, ale nie jestem już jeszcze starą osobą. Aczkolwiek bardziej chodzi mi tu o wolność, którą odczuwam, jak słucham tej piosenki, a dla mnie wolność jest bardzo ważna, bo wolny człowiek myślę, że jest szczęśliwy wtedy. I wspólnych wspomnieniach, takich jakichś fajnych, takich nostalgicznych. I właśnie myślę, że utwór We Are The People pokazuje to swoją taką barwą wspomnień. I jest to trochę lekko baśniowy utwór, bo Empire of the Sun sprawia, że możemy go odebrać jako taką nostalgiczną podróż do idealizowanej przeszłości. No i taka ciekawostka. Empire of the Sun to duet Luca Stila i Nika Littlemora. Ich charakterystyczny, futurystyczno-kostiumowy wizerunek stał się niemal tak rozpoznawalny, jak ich po prostu muzyka. Polecam również usłyszeć. No usłyszeć też, ale zobaczyć teledysk do We Are The People, który został nakręcony w Meksyku. A wiecie, jaki jest Meksyk? Kolorowy. Mimo tego, że ma swoje niestety jakieś takie mroczne strony, to o kolor dbają tam. A więc zapraszam was jeszcze raz nostalgicznie, radośnie do posłuchania utworu We Are The People, Empire of the Sun.

Oj, uwielbiam, uwielbiam ten utwór. Jest to bardzo taki wakacyjny klimat. A tak a propos też ulubionej muzyki, to ja tutaj widzę, że ten kącik marudzenia dzisiaj naprawdę marudzi i żyje. Marudzi oczywiście pozytywnie, bo ja tutaj widzę, że Maggie zamawia piosenkę Groove Amanda Super Styling. Tak, bardzo też lubię ten utwór, wiem, o który chodzi i oczywiście są to klimaty, które bardzo do mnie przemawiają, więc widzę, że się dogadaliśmy z obu stron, ale oczywiście, oczywiście tak pół żartem, pół serio mówię tutaj, ale zamówienia jak bardziej są muzyczne tutaj pozytywnie odbierane. I ja czekam na zamówienia muzyczne i chętnie też się otwieram na waszą muzykę, więc jak zawsze możecie pisać i zamawiać, śmiało pisać, jaka muzyka w waszych uszach brzmi najlepiej. Jeszcze wracając tutaj do pana Nikity z ładnym greckim imieniem, powiedział, że ma płytę Surrender. I cieszę się, że trafił na Chemicali. Bardzo się cieszę, że akurat w tym momencie oni poleciali. To nie było planowane oczywiście, bo jednak Chemicale bardzo często u mnie lecą. I Surrender też uważam, że jest to płyta naprawdę o dobrych, mocnych brzmieniach. A więc uciekam od was z kącika marudzenia po to, żeby wam przekazać kolejną informację muzyczną. A może tu są też fani Coldplaya. Oni to są albo tacy, powiedziałabym, smutni, albo tacy weseli, radośni, bo mają różne klimaty. Bo są takie klimaty, do których można troszeczkę sobie posiedzieć i pomyśleć. Są takie klimaty trochę bardziej właśnie może wakacyjne. A dzisiaj trochę wakacyjnie, bo chciałam na zakończenie już wakacji, które już się skończyły dawno temu, ale dalej kończymy te wakacje. Tak w swoich myślach, żeby przetrwać jesień. No i wracamy znowu do Wielkiej Brytanii. Dzisiaj ta Wielka Brytania bardzo często jest, bo to jest po prostu naturalnie, spontanicznie, bo uważam, że te kawałki dzisiaj nie są przypadkowe, a kraj się może powtarzać. Coldplay bardzo fajną piosenkę ma, taką jak Adventure of a Lifetime. Jest to piosenka pełna energii. Z albumu A Head Full of Dreams, więc tutaj mamy trochę poproka, trochę elektropopu i trochę funku. Jest bardzo dużo eksperymentowania też w tej muzyce. Ona jest taka bardzo radosna, ta piosenka. Bardzo mi się też kojarzy trochę takim klimatem właśnie z Empire of the Sun. Właśnie ta piosenka, ten teledysk. Ale zaraz jak posłuchacie sobie tej piosenki, może niektórzy sobie trochę odświeżą pamięć, bo była to bardzo popularna piosenka przez jakiś czas, bo to 2015 rok, więc ona nie jest taka bardzo stara. A ciekawostkowo wam powiem, że teledysk przedstawia członków Coldplay jako animowane szympansy. No powiem wam, że to bardzo pasuje, no bo my trochę też jesteśmy takimi małpami. Nie obrażając nas jako człowieka, no jesteśmy trochę małpami, a małpy podobno nie są takie głupie. Więc tak, muzycy najpierw nagrali swoje ruchy w specjalnych kombinacjach do takiego capture, a następnie autorzy zamienili ich w postacie. Pracę po 6 miesięcy, więc nie dziwię się, że tak niby krótko, niby długo, ale jednak zrobili z tego naprawdę dobry teledysk i muzykę. A więc zapraszam was jeszcze raz. Coldplay z piosenką Adventure of a Lifetime.

0: Radio X-Bay. Gramy, bo możemy.
1: Wracam do was, słuchacze, którzy dzisiaj widzę naprawdę, no, słuchają bardzo dobrze, bardzo słów dobry mają i dobry gust muzyczny, więc widzę, że trafiłam dzisiaj. A dzisiaj taka właśnie jest trochę muzyka po świecie, a jednak do ciebie między sobą. No, przed nami druga godzina, a więc czas na kolejny kraj. Tutaj na czacie Maggie napisała, że dobry wakacyjny vibe Coldplay. No ja też uważam, że trzeba wakacje z przytupem zakończyć, więc dlatego Coldplay dzisiaj zabrzmiał bardzo tak wakacyjnie. No a teraz no trochę bardziej mrocznie niestety. Maggie, teraz mam nadzieję, że też lubisz trochę takiego czasami mrocznego klimaciku, więc zaraz usłyszymy tutaj coś nowego, bardziej różnorodnego niż Coldplay, a tym razem Kanada. Kanada taka nieoczywista jest w sumie, więc no, jest to zespół Crystal Castles. Jest to taki bardziej już alternatywny zespół, trochę elektropunk, trochę synthpop, trochę taki właśnie elektro. Jest to piosenka taka, powiedziałabym, że bardziej mroczna niż taka wakacyjna, bardziej taki właśnie mroczny klimat, bo tytuł to jest Crime Wave, czyli fala przestępczości. Więc jeśli ktoś nabroił, no to ta muzyka będzie mu się dobrze kojarzyć ze swoimi błędami. Ale mam nadzieję, że nikt nie... No dobra, każdy kiedyś tam nabroił, każdy ma coś za uszami. No i Crime Wave jest przede wszystkim okrutkim, takim intensywnym i bardzo atmosferycznym utworem. Taka właśnie jest ta piosenka. No i słyszymy też tam połączenie głosu Alice Glass z taką agresywną elektroniką, która właśnie przeciera się przez ten utwór. A więc... tak to właśnie będzie brzmiało. Więc jeszcze raz was zapraszam do posłuchania tego agresywnego utworu.

Tak właśnie nas zaskoczyła Kanada swoim takim kanadyjskim klimatem. A czym rocznym? Nie wiem. Jakoś tak nie znam aż kultury kanadyjskiej. Nigdy tam nie mieszkałam, nigdy tam nie byłam. Aczkolwiek flagę mają nawet taką ciekawą, ładną, taką kreatywną. Tak samo jak zespół. A może ten zespół właśnie się inspiruje tą kreatywnością Kanady. No, ale teraz nie o Kanadzie, bo dalej muzycznie lecimy do kolejnego utworu i państwa. I tutaj mamy trochę taki duet dwóch krajów, bo i Francja, i Australia, więc dochodzi nam teraz jeszcze Francja. Tak, bo usłyszeliście dzisiaj tę Impalę, a do nich dołącza Justice, który właśnie pochodzi z Francji. Jest to piosenka też bardzo taka fajna, też kojarzy mi się właśnie z wakacjami, więc to też będzie bardzo fajny taki utwór, taki bardziej właśnie żywiołowy, bardziej żywiołowy niż utwór, który teraz słyszeliście. To jest 24 rok, więc jak przypominacie sobie ten rok, bo to był dla mnie naprawdę dobry rok, 24, tak w moim kalendarzu życiowym, bo wiadomo, jest raz lepiej, raz gorzej, a więc album Happier Drama, gatunek French House, Electro, Synth Pop i Disco. O czym jest utwór? O wspomnieniach, o przemijaniu, o doświadczeniach, które pozostają z nami na długo, więc tekst Kevina Parkera jest nostalgiczny i nieco tajemniczy. A piosenka, czy jest tajemnicza? No nie wiem. No tak powiem wam, że ten żywioł, który słyszymy w dźwiękach, jest taki, że bardziej słuchamy dźwięków tej muzyki niż myślimy, o czym jest tekst, a więc zapraszam was na ten wspaniały duet, który was rozgrzeje do czerwoności.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Ja uważam, że ten duet jest wspaniały i oni powinni koniecznie ze sobą współpracować. No, powiem wam, taka solidarność krajów jest czasami naprawdę korzystna dla muzyki. No i właśnie Justice i Tame Impala pokazali to właśnie utworem Never Ender. Jest to bardzo utwór, który wzbudza we mnie fajne emocje, takie właśnie, które no, powiedziałabym, no, kojarzą mi się z latem. No i o to chodzi, żeby ta euforia była taka widoczna w tym wszystkim, bo o to chodzi w muzyce. O to właśnie chodzi w muzyce. A teraz tak wracając, wracając do kącika marudzenia, bo widzę, że znowu tutaj ktoś bardzo lubi słuchać muzyki, a i też o niej mówić. Megi to dzisiaj powinna dostać medal za wierną słuchaczkę, ale też znawczynię muzyczną, bo mówi, dodaję Never Ender do ulubionych. O, bardzo się cieszę, że jakaś piosenka stąd wyjdzie i wskoczy do kogoś playlisty, więc pozdrawiam i Never Ender, niech twoich słuchawka brzmi i niech ich nigdy nie zepsuje, tak samo twoich uszu od dobrej muzyki, no bo od dobrej muzyki uszy się nie psują, prawda? No właśnie. A teraz wracając do kolejnego kraju, a może nie wracając, a płynąc do kolejnego kraju. Tym razem znowu będzie to zimny kraj, ale piosenka nie taka chłodna. Bo kraj, do którego teraz lecimy, to jest Norwegia. I zespół AHA. Jest to zespół AHA, który no, słynie z takiej starej muzyki z lat 80. Powiem wam, że byłam kiedyś, to już dawno temu, w kinie na ich dokumencie takim o nich. Mieli bardzo duży kryzys w swoim zespole. Nie mogli się dogadać, a może tak też bardziej mieli odmianę, wymianę różnych zdań i odmianę, no bo każdy może mieć taką swoją niezależną wizję na jakiś temat. No, a wiadomo, każdy lubi też mieć taką niezależność artystyczną, ale trzeba też wybrać czasami albo zespół i inspirowanie się i tworzenie, albo tworzenie solo. I to jest właśnie to, ten moment, gdzie zadajemy sobie pytanie, w którym momencie chcemy być, w którym momencie właśnie chcemy być. No i taka ciekawostka. Najbardziej znany teledysk jest właśnie wyjątkowy, ponieważ łączy film aktorski z animacją ołówkową, wykonaną techniką rotoskopii. I właśnie animatorzy, właśnie, którzy brali udział w tym wszystkim, Michael Patterson i Candace Reckinger, o ile dobrze tutaj wysłowiłam się, ręcznie przerysowali tysiące klatek i prace zajęły około, uwaga, 16 tygodni. Rozumiecie to? Kiedy my wszyscy robiliśmy co innego, to oni właśnie 16 tygodni pracowali nad tym teledyskiem. No po prostu to jest szok. Ale czy było warto? No, tak to się mówi, praca okazała się ogromnym sukcesem. Już w 86 roku zdobył 6 nagród MTV Video Music Awards. Więc no powiem wam, że wow, szok, że w tak długim czasie zrobili coś takiego genialnego. Tak jeszcze wracając do nagród MTV, no niedawno MTV niestety wyleciało z anteny, a szkoda, bo bardzo lubiłam ten program. Mimo tego, że trochę się zmieniał ten format, to zawsze, wiecie, miałam taką nostalgiczne wspomnienia na temat MTV. Zawsze tam oglądałam Operację Stylu W. To był mój ulubiony program na MTV, ale też dobra muzyka, którą dalej do dziś słucham i właśnie takie piosenki różne kojarzą mi się też z programem MTV, który lubię słuchać. Taka jeszcze mała ciekawostka i główną rolę żeńską zagrała Bunty Bailey, a scenę z kawiarni Katona w Londynie, więc tutaj tak dużo się dzieje w tym wszystkim, że nawet są aktorzy w tym wszystkim. Powiem szczerze, że nie zawsze zaglądam do teledysku, bo dla mnie liczy się muzyka, ale też bardzo lubię tą wersję audiowizualną, bo uważam, że teledyski czasami nie są doceniane i dostrzegane. Tak na przykładzie właśnie Empire of the Sun, gdzie oni mają bardzo kolorowe teledyski, więc ich warstwa wizualna powiedziałabym, że jest lepsza niż muzyka nawet. Chociaż nie będę tutaj, no nawet ciężko porównać, ale trzeba czasami sobie naprawdę spojrzeć na jakiś teledysk, bo teledysk bardzo dużo mówi. No i Take On Me, utwór. Jest to najbardziej chyba znana wersja takiego utworu ich, która została wydana w 1984 roku z albumu Hunting High and Low. To już był 85 rok, kiedy wydano ten album. No i to już jest synth-pop, trochę new wave, trochę popu. No jest to Take On Me o takim właśnie zauroczeniu, o zaproszeniu drugiej osoby do wspólnego przeżycia czegoś niezwykłego. Więc to jest taka bardziej piosenka miłosna. I tutaj głównym motywem jest relacja, w której jedna osoba zachęca drugą, aby zaryzykowała i dała szansę uczuciu. Więc no, tutaj jest bardzo romantyczny utwór, który stworzyli chłopaki, bo tworzyli i tworzą. Więc zapraszam Was jeszcze raz na

No i to był zespół Aha, Take On Me. Bardzo brzmi motywująco, więc jeśli ktoś bardzo pragnie do kogoś się odezwać, to ten utwór właśnie bardzo dobrze pokazuje taką warstwę miłosną. No tak, bardzo taki właśnie pozytywny utwór. Powiem wam szczerze, że tak nie myślałam bardzo często o przekazie tego utworu, bo ta piosenka była zawsze dla mnie taka taneczna. Mam wrażenie, że takie piosenki bardziej wolne są dostrzegane tak tekstowo, że tak bardziej ktoś się zastanawia nad tym, o czym są, a takie właśnie bardziej piosenki szybsze, żywiołowe są do poskakania, jak Take On Me. No, założę się, że nie jedna osoba tańczyła do tego utworu. No i o to chodzi, żeby do niego tańczyć, bo po to właśnie jest też muzyka. No i kolejny utwór będzie takim właśnie utworem, zaraz wam tutaj powiem, jest to utwór japońskiego wykonawcy Cornelius, jest to Japonia. If you are here, jeśli jesteś tutaj, to brzmi bardzo tak właśnie tak też trochę tak miłośnie, ale też tak nostalgicznie, może powiedziałabym. No i to jest właśnie 2001 rok, więc utwór jest no nie taki stary, ale też nie taki nowy. I Japonia. Jeszcze dzisiaj Japonii nie było, więc jest to taka trochę dla was niespodzianka. To będzie dosyć taki wolny utwór. Mam nadzieję, że na koniec nie zaśniecie, więc jeszcze tu będzie jakaś niespodzianka za moment. Bo dzisiaj mamy trochę czasu nadprogramowo, więc dzisiaj trochę więcej do was mówię. Programowe, jak to brzmi poważnie tutaj w radiu, gdzie po prostu macie mieć trochę więcej luzu po swoim ciężkim na przykład dniu w pracy, chociaż dzisiaj jest niedziela, ale no kto wie, może ktoś miał ciężki tydzień zmęczący, właśnie po to jest ta audycja, żebyście sobie wychillowali, zrelaksowali się, więc zawsze wpadajcie tutaj, jak potrzebujecie się zrelaksować, posłuchać muzyki, dowiedzieć się jakichś ciekawostek, bo właśnie po to jest taki właśnie kącik dźwięki z taśmy, Boże, kącik dźwięk z taśmy, gdzie można sobie posłuchać muzyki różnorodnej, dowiedzieć się czegoś, się zrelaksować. No i właśnie Cornelius ma to w sobie, że ma w sobie taki melancholijny klimat, trochę spokojny, utwór o obecności drugiej osoby, o bliskości. No i tutaj właśnie chodzi o zmianę sposobu postrzegania świata przez bohatera. To jest bardzo oszczędny tekst, ale też ma największą rolę tutaj, znaczy największą rolę tu odgrywa atmosfera, czyli takie właśnie usłyszycie delikatne gitary, trochę elektroniczne dźwięki i same też subtelny wokal, które tworzą właśnie wrażenie takiego wyciszenia i refleksji. No i taka ciekawostka jeszcze do tego wszystkiego, bo album to jest Paint i jest uznawany za jedno z najważniejszych dzieł Corneliusa. Cornelius nie jest aż tak popularny, bo jest to taki, nie chcę mówić niszowy artysta, ale nie jest znany na przykład jak Coldplay, czy który mówi. Uważam, że niedoceniony, dlatego dzisiaj stwierdziłam, że dam mu szansę i niech poleci sobie w radio, no bo czasami trzeba odkrywać tą muzykę i niech ona po prostu idzie w eter, w świat, bo nie można się tylko ograniczać na hitach radiowych, dlatego po to też jest to radio. Właśnie X-Vibe, gdzie jest muzyka trochę taka inna, taka nietypowa, gdzie jest miejscem, gdzie można poznawać tą muzykę i nie ma po prostu tylko samych oklepanych radiowych piosenek. Dlatego jest to radio, w którym można posłuchać czegoś przyjemnego i trochę też różnorodnego. Artysta sam tu eksperymentował z nagraniami też takimi bardzo nietypowymi, bo nietypowe efekty usłyszycie. Też trochę montował tu dźwięk i dzięki właśnie czemu If You Are Here brzmi bardziej jak dźwiękowy pejzaż niż klasyczna piosenka, to zaraz usłyszycie to. Jak wspaniale w ogóle on się bawi tą muzyką. Piosenka jest dosyć długa, bo brzmi 6 minut, ale
Myślę, że nie zaśniecie, bo widzę tutaj już pan o greckim imieniu Nikita powiedział, że jest bardzo pobudzony. Myślę, że to przez to, że The Chemical Brothers zostawiło w jego głowie no, mocny poziom, duży poziom, dużą dawkę dopaminy, adrenaliny i wszystkiego i po prostu stracił kontrolę słuchając The Chemical Brothers. Bardzo dobrze, bo jest taka godzina, że no właśnie nie wiem, czy to jest dobra godzina, żeby spać, czy słuchać dalej muzyki. Ja myślę, że dalej słuchać, a zostało nam 15 minut, więc trzeba je dobrze wykorzystać, te 15 minut na muzykę. A dzisiaj trochę więcej do was mówię, bo stwierdziłam, że no w sumie dlaczego nie? Jak jest dzisiaj tak bardzo aktywny ten czat i bardzo mnie to cieszy, no to dzisiaj trochę więcej porozmawiam, bo mam do kogo mówić. Czasami mam też takie momenty, że tak siedzę sobie i tak mówię do tego mikrofonu i lubię też taką otoczkę tajemnicy tego, że nie wiem, kto mnie słucha, bo jest to bardzo ciekawe. Albo później się dowiaduję, że ktoś mnie słuchał. To jest fajne, ale też fajnie jest mieć kontakt taki właśnie z słuchaczami, z wami i że słuchacie, że coś wymieniacie muzyką. To jest naprawdę fajny taki poziom, taki klimat, powiedziałabym bardziej, klimat obustronny i to, że tak fajnie można się odmurzyć przez coś takiego. Uważam to trochę za takie właśnie rozmowy o wszystkim, o niczym, takie i small talki, i nie. Właśnie niedawno ze znajomymi rozmawiałam o tym, że small talki wcale nie są takie głupie, bo stereotypowo ludzie mówią, że są, bo można mówić o wszystkim, rozmawiać o wszystkim i o niczym, bo o to chodzi. A small talki kryją w sobie naprawdę mądre, inteligentne rozmowy, bo nie jest tak, jak to powiedział kolega ostatnio, nie jest tak łatwo nie jest tak łatwo dobrać słowa. Taki właśnie też jest tego poziom. Ale dobra, już przechodzimy do piosenki, którą za chwilę usłyszycie, If You Are Here, bo mamy tu długą rozmowę przed piosenką, trochę dłuższą niż zwykle, ale mam do kogo mówić dzisiaj dłużej, jest więcej słuchaczy, więc trochę tak właśnie pozwoliłam sobie na ten moment, żeby was tym tutaj

0: Drodzy słuchacze, zostało nam 5 minut prawie, no 5 minut. A teraz tak powiedziałabym w ramach tutaj super aktywności dzisiaj. W ramach super aktywności puścimy coś bardzo fajnego. Coś, co ktoś zamówił tutaj dzisiaj. Oczywiście Megi, która dzisiaj bardzo była aktywna na czacie i napisała nawet, że przy chemikalach nie trudno popłynąć. Zgadzam się, ale też równie fajnie jest popłynąć do piosenki Super Styling Groove Armada, jeju. Co ja mówię? Armada, już ta godzina, już końcówka czasu, więc chcę tylko, żeby wszyscy właśnie teraz tak fajnie zamknęli sobie dzisiaj taką niedzielę i pochillowali do piosenki, którą zaproponowała Megi, więc dzisiaj jest okazji właśnie zakończenia tej audycji. Piosenka zamówiona przez Megi, Groove Armada, Super Styling. Jeszcze raz Was pozdrawiam. Mówiła do Was Aleksandra Drogokupiec. Dzięki za fajną aktywność dzisiaj. No i słyszymy się za tydzień z nową porcją muzyczną. A jaką? No to nie powiem Wam. Musicie czekać tydzień. No to dobrej niedzieli i zapraszam jeszcze raz na niespodziankowy utwór.
1: X-Vibe. Radio takie trochę inne.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Papa Dance i ich Nasz Disneyland to niezły powrót do czasów, gdy plastikowe syntezatory wyznaczały definicję luksusu. Ale umówmy się, że dzisiaj ta wizja raju brzmi jak dość odległa bajka. W 1986 roku, czyli dokładnie w tym samym czasie, gdy ten kawałek wchodził na listę przebojów, w Japonii zadebutowała pierwsza wersja gry Zelda, co pokazuje, że świat wtedy desperacko uciekał w fantazję, żeby nie musieć patrzeć na rzeczywistość. Dzisiaj też mamy ochotę trochę się odciąć, więc zmieniamy klimat na nieco bardziej gorzki i melancholijny, bo przecież nikt nie lubi być na straconej pozycji, choć czasem to jedyna opcja. Teraz LP i Lost on You w Radiu X-Fi.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach udało mu się zgubić ten okropny różaniec z komunii, który zawsze dzwonił mu o zęby podczas jedzenia zupy. To klasyk o wyzwalającej mocy porządków w szufladzie. Totalny hymn każdego faceta, który wreszcie pozbył się zbędnego balastu. A teraz w Radiu X Vibe, Braten, Tom Bailey, Losing My Religion, dla żony od Marka.

słuchanie tego numeru sprawia, że czujesz się, jakbyś pędził przez miasto w aucie, na które nigdy nie zarobisz, ale przynajmniej masz niezły takt w uszach w czasie audycji w X-Vibe. Czy wiesz, że w 2004 roku ludzie wciąż wierzyli, że telefony z klapką to szczyt technologii, zamiast po prostu ciężko pracować na sukces? Skoro już przy sukcesie jesteśmy, to czas na lekcję, jak przetrwać w tym cyrku bez zbędnego lansu. Bo teraz Fort Minor oraz Styles of Beyond z Remember the Name w X-Vibe.

0: to my house.
1: It's my house.
2: To był My House od Florajdy w X-Vibe. A widziałeś, że ten facet przed karierą rapował w szkolnych autobusach dla kasy? Następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjeżdża Kylie Minogue, więc zostań z radiem X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1987 roku świat oszalał na punkcie trwałych ondulacji i spodni z wysokim stanem, które robiły z ludzi kwadraty? To był złoty wiek kiczu, w którym nawet najbardziej poważni goście w garniturach próbowali wyglądać, jakby właśnie uciekli z planu teledysku. Dzisiaj ten rytm wraca do nas w formie, która teoretycznie powinna być zakazana przez konwencje genewskie, ale jakoś dziwnie wpada w ucho. Oto Rick Astley i Never Gonna Give You Up w radiu.

Ten rytm w głowie po Long i Juniorze to chyba jakaś kara za grzechy młodości. Ale skoro już tańczyliśmy, to przypomnę, że w roku 1998 ludzie masowo kupowali Tamagotchi. I po tygodniu patrzeć, jak ich cyfrowe zwierzątko zdycha z braku uwagi, co jest chyba najlepszą metaforą dorosłości w X-Vibe. Dlatego teraz czas na chwilę spokoju z Jamesem Blayem i jego Let It Go w radiu X-Vibe.

Heaven in Your Eyes w wykonaniu Loverboy to idealny podkład do marzeń o lepszym jutrze. Mimo że w 1986 roku pewien jegomość w Stanach Zjednoczonych próbował zarejestrować znak towarowy na słowo kanapka, co pokazuje, że ludzka inwencja nie zna granic, nawet gdy racjonalne myślenie śpi smacznie w najlepsze. W X-Vibe zmieniamy klimat na bardziej swojski i rodzimy, bo skoro już jesteśmy przy sparach sercowych, to lepiej posłuchać, jak to robią nasi klasyczni mistrzowie. Teraz Czerwone Gitary i Anna Maryja w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Gwen Stefani uciekała przed konsekwencjami w The Sweet Escape tak długo, aż w 1987 roku pewien pasażer na gapie w samolocie linii British Airways udowodnił, że ucieczka w nieznane bywa dość kłopotliwa, bo gdy odkryto go w luku bagażowym, miał przy sobie tylko gazetę i wielki spokój ducha. Czasem lepiej po prostu zostać na miejscu i zmierzyć się z rzeczywistością. Więc teraz Rihanna oraz Miki Echo w utworze Stay próbują zatrzymać czas w X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To było Fergalicious i poziom cukru we krwi wzrósł mi tak bardzo, że niemal poczułem, jak zęby wypadają mi ze starości. Podobnie jak w roku 1994, kiedy to pewien jegomość próbował pozwać producentów pizzy za to, że ich produkt był zbyt gorący, co w X5 uznajemy za szczyt życiowego osiągnięcia. Więc teraz czas na totalny odlot w polskim stylu, kiedy Norbi udowadniał, że można rozkołysać się nawet przy brachu talentu. Więc oto rozkołysz się w radiu.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

Pamiętasz, jak w 1983 roku świat oszalał na punkcie tańczenia w bezpieczny sposób, czyli w praktyce machania rękami, jakbyś próbował odgonić rój wściekłych os w trakcie wesela u cioci w remizie? To był absolutny szczyt kreatywności w modzie męskiej, opartej na kapeluszach i desperackiej potrzebie bycia oryginalnym za wszelką cenę. Skoro dzisiaj też czujesz potrzebę dziwnych ruchów, to Men Without Hats oraz The Safety Dance w radiu X-Vibe.

Po tym muzycznym zaproszeniu do podrygiwania z poparzonymi kawą 3, człowiek czuje się jak po dwóch podwójnych espresso w środku nocy. Przypomina mi to rok 1999, kiedy to wszyscy wpadli w panikę, że komputery zniszczą świat przez zmianę daty na 2.0. Zamiast cyfrowego Armagedonu dostaliśmy tylko więcej smętnych piosenek w radiu. Teraz The Weeknd oraz Kendrick Lamar i ich Pray For Me w X-Vibe.

Po tych dźwiękach Calabria. Wciąż mam przed oczami tamte wakacje, choć w sumie lepiej o nich zapomnieć. Podobnie jak o roku 1986, kiedy to w Stanach Zjednoczonych pewien gość postanowił pozwać browar za to, że po wypicu ich piwa nie został uwodzicielem, jak w reklamie. Totalny obłąd i brak instynktu samozachowawczego w czystej postaci. Podobnie jak próba zrozumienia tekstów Kasi Nosowskiej, które wchodzą w głowę jak zimny napój. Teraz Hej i Texans w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

co było All the Love in the World dot The Outfield i szczerze mówiąc, po takim natężeniu uczuć w X-Vibe przydałaby się jakaś zimna kąpiel albo przynajmniej terapia w latach 80. kiedy to w 1987 roku pewien japoński biznesmen kupił obraz Van Gogha za prawie 40 milionów dolarów tylko po to i później dowiedzieć się, że to prawdopodobnie podróbka namalowana przez jakiegoś studenta z prowincji. A skoro mowa o naiwności, to teraz czas na Orchestral Maneuvers in the Dark i Forever Live and Die w X-Vibe.

Sia właśnie wyciszyła emocje do poziomu dna w szklance po tanim winie, co przypomina mi rok 1989, kiedy to pewien jegomość próbował opatentować sposób na chodzenie po wodzie za pomocą styropianowych butów i utonął w basenie hotelowym w czasie audycji w X-Vibe. Wolę jednak twardy grunt pod nogami, bo sentymenty to pułapka, a tęsknota bywa gorsza od kaca. Więc wracamy do rzeczywistości, gdzie Edyta Górniak w utworze When You Come Back To Me w X-Vibe udowadnia, że powroty bywają słodko-gorzkie.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

Halina Frankowiak i jej papierowy księżyc to dowód na to, że w latach 80. nawet z tektury dało się zbudować niezły klimat. Choć dzisiaj ten rekwizyt pewnie rozpadłby się od wilgoci w 2 minuty. Podobnie jak wiele obietnic składanych w tamtej dekadzie. Na przykład w 1987 roku, kiedy to po raz pierwszy otwarto w Polsce restaurację szybkiej obsługi, co dla wielu stało się szczytem marzeń o zachodnim stylu życia. A teraz zamiast stać w kolejce o plastikowe jedzenie, lepiej zapiąć pasy i ruszyć przed siebie. Bo w Radiu X-Vibe zmieniamy tempo na bardziej nowoczesne. Więc teraz Jonas Blue oraz Dakota i Fast Car w Radiu X-Vibe.

Piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Słuchaj, dostałem wiadomość od Krzyszka z Piaseczna, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo w końcu przestała trzymać te wszystkie kozy na balkonie, co przecież jest życiowym obłędem i totalnym brakiem higieny. A teraz w radiu X-Vibe Golec Orkiestra. Crazy is my life. Dla sąsiadki od Krzyszka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Anders i ta cała ekipa, która brzmi tak, jakby próbowała przetrwać pierwszy dzień w nowej szkole. A ty pewnie wciąż zastanawiasz się, czy to jeszcze muzyka, czy już wołanie o pomoc. W 1998 roku świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach komórkowych, co było szczytem technologii. A dzisiaj służy jedynie jako dowód na to, że kiedyś mieliśmy naprawdę niskie wymagania wobec rozrywki. Skoro już przeszliśmy przez ten cyfrowy chaos, czas na coś, co wyciszy twoje zszargane nerwy, bo Gigi D'Agostino serwuje nam Silence w wersji, która sprawi, że nawet najbardziej irytujący sąsiad zamilknie na chwilę. Więc słuchaj uważnie, bo oto Silence w

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To było Anne Pretty od TLC w X-Vibe. Wiedziałeś, że T-Boz z zespołu zmaga się z anemią sierpowatokrwistą i od lat wspiera badania nad tą chorobą? To teraz następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Dotry. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

zegary w Twoim telefonie kłamią, bo czas w środku nocy płynie zupełnie inaczej, zwłaszcza gdy przypomnisz sobie rok 1982, kiedy to w amerykańskich kinach ludzie dostawali drgawek od gry arcade Polybius, która rzekomo była tajnym eksperymentem rządowym, sterującym umysłami, a potem znikała z salonów gier bez śladu, zostawiając po sobie tylko pustkę i paranoję. Co w sumie idealnie pasuje do klimatu, jaki serwuje w czasie audycji, bo życie to jeden wielki błąd w systemie, a Ty wciąż próbujesz złapać ten właściwy rytm, więc najlepiej po prostu daj się pochłonąć tej czarnej dziury, gdzie w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie mają zamiaru Cię wypuścić. Teraz Nekairos oraz Rory Hope i ich Circles w X-Vibe.

Słuchaj, Stanisław z Żabna z tej strony. Właśnie tu zmywam gary i tak mnie naszło na wspominki o tej nieszczęsnej studniówce. Wiesz, te wszystkie nietrafione garnitury i tak dalej. Więc może puścisz Save Your Tears od Evin The Weekend i Ariany Grande, bo to jedyne, co ratuje ten wieczór w Radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Kiedy w 1986 roku świat zachwycał się filmem Poltergeist 2, nikt nie przeczuwał, że klątwa nie jest tylko marketingowym bełkotem, bo oto w trakcie zdjęć zmarło dwoje aktorów, a jeden z nich, Julian Beck, naprawdę umierał na raka żołądka, co w połączeniu z faktem, że w pierwszej części użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, czyni ten film definicją absurdów X-Vibe, gdzie śmierć miesza się z rozrywką w jeden gęsty bit, a ty siedzisz tam w ciemności i zastanawiasz się, czy pod twoim łóżkiem też nie czai się jakiś budżetowy krup. Więc niech ten niepokój utonie w dźwiękach, które serwuje Grzegorz Turnau w utworze Między cisza a cisza w X-Vibe.

roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku Chopa Pratcha i oddychania żony jednego z dźwiękowców, żeby stworzyć głos tego pomarszczonego kosmity, co brzmi jak niezły nightmarek w czasie audycji. Ale hej, w X-Vibe przynajmniej nikt nie każe ci dzwonić do domu, więc odpalaj Katy Perry z jej Firework, bo to totalny klasyk w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to cześć sprzed 3 lat było zbyt entuzjastyczne, co doprowadziło go do egzystencjalnego załamania. Więc puszczamy Side to Side Ariany Grande i Nicki Minaj. Dosłownie o tym, jak ciężko utrzymać pion, gdy nogi odmawiają posłuszeństwa po zbyt intensywnym treningu. W Radiu X Vibe Ariana Grande, Nicki Minaj, Side to Side. Od Marka dla wszystkich, którzy chwieją się pod ciężarem własnych wspomnień.

znowu siedzisz w ciemnościach i gapisz się w ten ekran niczym w hipnotyzującą otchłań. A w X-Vibe właśnie zaczynamy kolejny obłędny przelot przez mroki. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist 2, dochodziło do tak absurdalnych sytuacji, że ekipa zaczęła wierzyć w klątwę, bo rekwizyty same się przesuwały, a aktorzy czuli na karku chłodny oddech. Najlepsze jest to, że wykorzystano tam prawdziwe szkielety ludzkie jako tańsze rekwizyty, co dzisiaj byłoby uznane za totalny brak szacunku i zbrodnie przeciwko kinematografii. Ale wtedy nikt nie pytał o zgodę tych, co już dawno zeszli z tego świata. Teraz czas na energetyczny beat, który rozbije ten martwy spokój. W X-Vibe, czyli The Rolling Stones oraz Purple Disco Machine

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż twoje własne odbicie. A tymczasem w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, że warto nagrać płytę winylową, która odtwarza dźwięk palącego się papierosa w nieskończonej pętli. Bo przecież nic tak nie relaksuje jak świadomość powolnego spalania się w czasie. Gdy ty w X-Vibe zastanawiasz się, czy to jeszcze noc, czy już wstydliwy świt. Więc włącz sobie ten rytm, bo Lady Punk w Zawsze tam, gdzie ty brzmią dzisiaj wyjątkowo jak wspomnienie, którego wolałbyś nie mieć. Ale skoro już tu jesteś, to niech poleci to w X-Vibe.

0: Niż nucie kłynę, by wysuszył łzy.
1: Już teraz wiem, że dni są tylko po to. Proszę!

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby nagrać swój chrapiący nos, bo przecież każdy lubi słuchać cudzej bezsenności. A ten absurdalny beat stał się hitem sieci, dokładnie tak jak twoje marzenia o byciu kimś więcej niż tylko cieniem w X-Vibe. Więc teraz Veranda Live oraz Rivef i I Don't Wanna Wait w głośnikach X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.